0: normalnej pracy. Chcę normalnej pracy. Chcę normalnej pracy. Chcę normalnej pracy.
1: London City, DJ Crush, boy head get crushed, you know, Chuss, 45, boss. Ring them, warn them, Bomboclaat, tell them, ready for shell down them, yo, you hear me, dog? Hey, who them a ramp with?